0: proszę.
1: Ja już
0: powiedziałem, on już wiedziałeś. Już się zobaczył.